karton na obovek a taky porcelán. Od rýba s cibulkama, tapety parmazán.